Abraham ni onyankopon nante nokrem bra urade fra ne kachira ne se meni onyankopon twie dia po nante meni na yepe na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.